Pete no mongi na moje jo tanga asire kobe ko mochango. Wansire mara ko baya rero. Agore kiriero a kuota. Mongi na moje jo be kiro mochango. Agonte ga kwini ni nimbwa to mochango ko kogore kiriero a kuota. Nani kiengori. Eko gere kiba kinkia murete kiriero kia yegari bosonge kuota bwate kwase rako gore nya mi kuoto weka koboko. Na wa dwale nya makori.